0: ushaka kwiga muri kaminuza ariko kabura ubushobozi bwo kwishyura. Shansen International Rwanda irahari kugira ngo ikurinde gucika intege. Dukorana n'amashuri makuru n'amakaminuza atandukanye, tukaguha amahirwe yo kwiga utishyura amafaranga yose ako kanya. Uzagira ubumenyi, uhabwa amahirwe yo kwiga neza, hanyuma uzishyure nyuma mu gihe umaze kubona akazi. Shansen International Rwanda, amahirwe yo kwiga, ejo hazaza heza. Sura urubuga rwacu ari rwo shansen.international cyangwa utwandikire message kuri 0790003647, maze utangire urugendo rwawe rw'ubumenyi uyu munsi. Tangira kwiga nonaha, utegure ejo hazaza heza hamwe na Shansen International.
1: Song of the Hour, Kiss FM.